know it's a slow dumb. La la da da da da da dum. Na piasku leży. Na piasku leży.